0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Bez sex, plus ego. Bez sex, plus ego. Bez sex, plus ego. Bez sex, plus ego.